Ja, da hat man nicht sogar nicht beim Mittagen, das ist da auch noch. Und ich sage, dass ich bitte noch mal kusto, aber ich mir ob man sing die Antwort nicht sing, dass eine geht da noch checken, nicht aus da, dann bitte nicht aus da, dann bitte ja go. Ich mal hier war noch den Kombination Hago Backshop, a Backshop ja nicht das Shop, nicht Shop, das ist Kasse da go probisum. Ja, aber da mach schon das Hago ja Mamuit, nicht nur aus, aber das ist Kasse ja irgendwie probisum, wir haben nicht das Kasse ja probisum. Kiedy ta chat sesji bicha go nisz tam nono nie na usza bosze, szedł dygnąć go, ha mam mój na noc, mam mój dał nisz tok, a go bekształ to dziskos da. Chat się bitak noc, bichem bekształ szop. Kiedy ta się gma dojt na noc, sesji bicha go nie uz ci summer games, chabim bicha go nisznu, bichem nisznu nie w szop, to dziskos da, ho wot ten noc bisom, pszko bisom. Kiedy ta sa wymienzi datsa, ha gondzie ci bam bitać wymienzi youth department, ha gna nisz tam dno bekszo, bo szasz bam bitać go, ha jak nie bam szkać. A go bekszo, by to ci skosyda, czy pyć, czy medzino niszno niszo, by to ci skosyda, czy pyćiś ten o, ha gna, udaj ta sa wymienzi. Kiedy ma gondzie old factory, datsa, ha gwiła, dżaman, dżanć tu, dżaman mówić, niszno niszo, by to ci skosycia, jego nie noś bisom, pijom niszo, to ci skosycia, jego nie opu bisom. Udaj da se o skeginish, hago dja, waya megno doon da cha stabili, da se board of compensation. Ashkan muhita gong god daisp, dja, dant go, dja duksin hiam, an, ay, dja nosh, djaanj, dja shtu nash teg. Hago nisho se tuji skosida, midat bihim nena nao shibija, mino, nao shaba tuji skosida, midat bihim nena nao shibija hiabij. Would you make to Skagenish Minor Sports Association? I guess I'm bit of invitational minor softball, yeah, fast pitch tournament. I got back to be him niche shop at the Discosicha. Oh, yeah, I'm going to be some. Should be some. Judge Beach. Oh, Nikodashka to Discosidaicha Meshko. Okay, Kabitas and Hosnanot. Mihavish get good that he does a Skagenish. Hayukiaki Boja, why I'm joy in the Jash to be she does a CTA Association committee members. Now shop and Doitakso Juanji. In a tiny shosh to just swaps a gadesh to Nashtagano. How can that be him? Then I know it should be. Me no now shop at the just cause of that can and I know it should be. That's a gits the knowledge, Oberish Kenyo Kashi Lodge. Ja bym dał skajny się dać, a go gęcząć, tu jak nie chciałby to dziecko syda, no go dasz i się widział, daj da se gathering place, a go nie mogę mówić, gdyby o was skajigen, a di speech. A go nasz boksaj tak się, a go dziejt staje, kiedy się go dogonę zagonał tam od tego jak. Ja bym dał was skajny się dać, a go nie chciałby bita, że go local and local annual general assembly, niszczą nie chciałbym, niszczą nie chciałby to dziecko syda, a go nie opubisom. Kiedy mam go residential school graduate, kiedy dojdę do tego, że Camp Hesterville, nie na nabi hem da to ci skosy, da muszka, myszka ma ją obisom. Dojdę do tego, że nie myska o idę, że ha jego żemam wicz, ma go żebym bijecz, aby hem niszczą, by to ci skosy się. Kiedy ta on water taxi service, bajk szta, że trzebajecz, by hem nie na nabi, czy przybijecz. Ok, ma go dojdę do tego, że ma się go, cha baka a go blasting cha dotyka nasz odejda sa wap uci main mogaż bym biesza bichem opu bisum haukin cha jim dotok sa les plakne duin kot sam jagad zago nina nao baik baik sztau nisz tiniaj nao baik baik sztau nisz nisz odejda sa mis tisni haukin cha cha wajad ma czego wajo cha utzmeka noc Chciałbym zmakanuć się, nie, że też kogoś się mogę nain, a bekształ i ciś, nie, już makanisz. A go, że pesz też go, że dziwi, jako dżonci, łot niszno, to dziskosy, da dziś bija, bekształ już się bija. A go, że ty pignusz niszno, niszosz, aby to dziskosy, da nie, już się bija. In he nominations, gay, na noc. Daj da się myśleć. Ugek, aj, a go, bez zo, syn higincz, bez zo, syn higincz. We booked the yoga. Akshasha Skudmazanoch. Augen Philip Peruabno get it Skudmaza Gemak Stanley Mianskom. We are Bakshtau to Giscosicha, Gunishim Jadon Dignosh Bakshtau, we have Nishosh Nakodashi, Shibija Dakshir. Ude that's a Auberge Lodge. Mino Nish Shabbat to Giscosida, Hagumi Nishwish, Gajisha Skudmazanoch, Bakshtau, we have Nakodashi Shibija. We don't take the magazine Stanley Mianskom, CTA local administrator, Jim Dotto, now Bagnin, and Shoshin Shoshko Eshes, now Bagstone, now Bagstone. Kiedy mi snici dasa, hago aich namdenu aot staja do dignoj ga hama mon street. Hago nisht to jiskosida bihim nea to jiskosida opu bisum hudai dasa track and field.
Oggi mi ha detto che ho già bambita, Advanced polls now show that just cost the big show behind Nisha Shafe Beach with we Nishunisha to discuss the Hog Jashton Nashtag, Beck Shah behind Nisha Shafe Beach. We now don't say the Beggars got John Henry, returning officer, Jigjim Dotto, Niai, Nianana Bike, now Niai and Bike, Nagodosha Beck Shah, a bike.